0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj veš, da ženske raje izberejo dober spanec kot orgazem?
2: Glej, naj spi, samo na boku, pa imamo vsi nekaj tega.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. Escucha el ritmo.